razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

znów los nie będzie taki zły. Bo przecież cały świat już wie, że ja naprawdę kocham cię.

Dzień dobry ze studia w Meinerzhagen. Witam was Darek. 16 maja, sobota, zapraszam was na dzisiejsze muzyczne spotkanie ze mną, a od godziny 20 z naszą koleżanką Aliną. I jeszcze raz chciałbym przeprosić tych, którzy czekali na dzisiejszą, według ramówki oczywiście, na dzisiejszą audycję Samanty. No niestety nasza koleżanka Samanta zmaga się z problemami zdrowotnymi. No i tak niestety się czuje w ostatnich dniach kiepsko, że poprosiła i kazała właśnie was również przeprosić za to, że musi tą audycję odwołać. Po prostu dziewczyna nie czuje się na siłach. A my z naszej strony, od strony redakcji wszystkich koleżanek i kolegów, życzymy tobie, Samanto, wytrwałości, no i tego zdrówka, którego ci naprawdę bardzo brakuje.

I swoje dzisiejsze muzyczne spotkanie, dzisiejszą audycję rozpoczynam dwoma piosenkami, takimi właśnie bardzo spokojnymi i z bardzo ważną treścią w słowach. Te piosenki kieruję właśnie do naszej koleżanki Samanty. Pierwszy utwór to Kai Larmierz, Życie to tylko gra, a drugi utwór od znakomitej wykonawczyni, którą doskonale wszyscy znają, Celine Dion. Ja, ona też zmaga się z ogromnymi problemami zdrowotnymi, ale wydała teraz nowy singiel, no i ma zaplanowaną w tym roku trasę koncertową. Także Celine też walczy o swoje zdrowie i nie zapomina o swoich fanach i miłośnikach jej muzyki. Dwie piosenki przygotowane, a później małe co nieco dzisiaj od Darka, z każdego kuferka po trochę, a w zasadzie to dużo nowości, które znowu napłynęły do naszego radioka i czas zawsze się nimi z wami pochwalić, posłuchać czegoś nowego.

I tak dwie piosenki, mam nadzieję, że Wam również się podobały. Już posłuchaliśmy, a Troski Dark nie byłby Darkiem, jakby nie sięgnął do swojego kuferka z lat 80. Ja na naszych dyskach i tak w tych kuferkach, gdzie kiedyś były, rzucaliśmy piosenki z prosto z płyt, odnajduję czasami takie utwory, które dawno, dawno, dawno ja już na komputerze są, a ich po prostu nie gram. Zapomniałem o nich, nie mogłem ich znaleźć. A czasami jest tak, że tak jak dzisiaj, trochę wolnego czasu, przeglądanie, szykowanie się do audycji i trafiam na utwór, który mówię, ajajaj, na audycji go muszę całości zagrać, chociażby po to, żeby samemu posłuchać. Na przykład kultowy utwór brytyjskiego zespołu synthpopowego i tu zawsze miałem problem z wymówieniem nazwy tego zespołu. Lepiej by było, jakbyście teraz zamknęli uszy albo zaglądnęli na stronę, jak będzie się ten zespół nazywał i utwór The Human Language, czy jak to się tam nazywa, w każdym razie utwór z 1981 z jesieni, ale jakże fajny i świeży. A drugi ja, to jest brytyjska piosenkarka Gerry Halliwell, wcześniej znana jako Ginger z zespołu Spice Girls, tak jest. I ten utwór już trochę nowszy, ale też mi bardzo się podoba, rok 2001, wiosna 2001 roku, a dzisiaj te dwie piosenki połączone możemy posłuchać teraz u mnie na audycji. Życzę Wam też, tak jak mi, miłych przypomnień, miłych wrażeń przy tych utworach.

on sławę muzyczną, sławę uzyskał w latach 60., potem śpiewał w latach 70. Album na przykład, który na początku kariery w latach 60. miał, a dokładnie pod koniec lat 60., bo to był 69. rok, ten album sprzedał się w milionowym nakładzie. A później jego życie jakoś troszeczkę źle się ułożyło, bo miał swoje na przykład wydawnictwo muzyczne i w latach 80., pod koniec lat 80. przeniósł się do Los Angeles. Tam okazało się, że nie za bardzo mu szło, żył w ubóstwie, a nawet wręcz był bezdomny, ale w tym też okresie zmienił pseudonim i zaczął pisać książki. No i popatrzcie się, ponoć napisał 1000 piosenek i wierszy. Wydał 20 książek, skomponował 3 musicale. I teraz po latach ten austriacki piosenkarz, kompozytor, pisarz, aktor też, pojawił się u nas tutaj z piosenką Ona tylko powiedziała. Dostaliśmy ją od serwisu MPN, gdzie takie właśnie kruczki, takie fajne, ciekawe rzeczy się trafiają, bo tam też takie informacje oprócz muzyki są. I za chwileczkę Christian Anders w utworze Ona tylko powiedziała. I druga wykonawczyni, której pseudonimu nawet trudno mi wymienić, bo to tam to jakiś taki miks, że tak powiem, literek był. Imsz, pisane przez A, potem E, nie mam pojęcia. W każdym bądź utwór Prime Time, coś nowego, bo nowe rytmy na tej audycji będą się pojawiały. No to cóż, posłuchajmy tych nowości, może wam też przypadną do gustu, a ja nareszcie mogę ich też razem z wami wysłuchać ich w całości.

A teraz tak z ciekawości pierwszej piosenki słuchaliśmy Christiana Andersa. Coś o nim powiedziałem i popatrzyłem troski na nasze listy, kuferki muzyczne i mam właśnie utwór, z którego był w tamtym okresie lat 60-tych, 70-tych najbardziej znany.

odnoszę wrażenie, że piosenka ta pochodzi z płyty, która już była odnowioną wersją, czyli nowszą wersją hitów tamtych lat 70. Ja, bo to zbyt nowocześnie brzmiało jak nawet na Chrisa Andersa. Christiana Andersa, dokładnie tak się ten wokalista nazywa. Kolejny wokalista, o którym mogę coś powiedzieć, jakbym miał,

Dobrze, już mam. Ja, bo to musicie wybaczyć, to są takie nowości, przy których są właśnie takie notatki informacyjne, że trzeba szybko znaleźć, jeżeli gdzieś to ucieknie, no to wtedy zamilczę. Jest to Daniel Ceylan, rocznik 85, niemiecki wokalista muzyki pop, korzenie armeńskie. Szerszej publiczności znany od 2014, kiedy to zajął trzecie miejsce w finale edycji popularnego programu castingowego tutaj w Niemczech. Jak to się nazywa? Niemcy szukają talentu. Ja chyba tak to można przetłumaczyć. Także był to rok 2014, a później troszeczkę jakby zniknął. Ponoć nawet był muzycznym grajkiem, ale w tamtym roku podpisał umowę z pewną wytwórnią muzyczną i jego kariera jakby ruszyła od nowa. I teraz został wydany singiel. Mam nadzieję, że mu się teraz powiedzie i będą te piosenki się pojawiać coraz częściej. Tytułowa piosenka z płyty, która się niedługo ukaże, nosi tytuł Kieszeń Kurtki. To taka metamorfoza niewidzialnego bagażu, który każdy z nas nosi ze sobą, a skrywa ten bagaż wspomnienia, stare marzenia i życiowe cele. Tak można streścić w skrócie, o czym jest ta piosenka. A kolejny utwór, który mam tu przygotowany na swojej liście, to taka nowoczesna wersja kultowego hitu Italo Disco z lat 80. Oryginalnie śpiewane przez Ryana Parisa, a tutaj w wykonaniu wykonawczyń niemieckich, dobrze znanych, takich jak Gabriela Massa, razem z DJ Bonzai. Ja, tak się nazywa ten DJ. Piosenkę ułożyli na temat właśnie oryginału Dolce Vita, a jak im to wyszło, możemy posłuchać już za chwileczkę. Może od razu następny trzeci utwór z tego samego klimatu, Jana Weiss w utworze Kto nie tańczy, ten żyje po prostu w połowie. Ja, takie klubowy miks też nowoczesny. Ja, tej nowoczesnej muzyki na dzisiejszej audycji będzie sporo. Ale nie za dużo.

A dwa kolejne utwory to można powiedzieć tak, tak nowe, że aż jeszcze gorące, bo swoją premierę miały dokładnie wczoraj, 15 maja, czyli 2026 roku, na platformach streamingowych i w serwisach udostępniających promocyjnie te utwory. Singiel, którego tytuł można wytłumaczyć Księżyc, wydany właśnie wczoraj, będący wspólnym projektem niemieckiej wokalistki Leony oraz norweskiego duetu Markus i Martinus. To ich pierwsza oficjalna wspólna produkcja muzyczna, a Księżyc już za chwileczkę na naszej antenie. I kolejny utwór, który również powstał dzięki fajnej współpracy między dwoma wokalistkami. Tytuł tego singla Jesteś dla mnie jak muzyka, a ja za produkcją głosy, które usłyszymy, stoi Maria Da Vinci i Alinę Aleksandra. One wydały wspólnie ten singiel. Właśnie wczoraj pojawił się w serwisach streamingowych. Utwór został wydany nakładem wytwórni Xenia Records. My dzięki serwisowi MPN już go mamy i możemy Wam go zaprezentować. Dwa nowiutkie, gorące utwory już na antenie Radia Larmo.

Nie wiem jak u was, ale u mnie ta piosenka Jesteś dla mnie jak muzyka w wykonaniu Marii de Vinci i Aliny Aleksandry. Ja otrzymuję trzy znaczki ku znaki jakości. Bardzo fajnie im to wyszło. A ciekawe, czy tak ocenimy następny zespół Monalex, duet Monalex w utworze Kocham życie. Bo jako ciekawostka mogę powiedzieć, że właśnie został ten singiel wydany właśnie teraz w maju, pod koniec, co ja gadam, pod koniec, połowa mamy, no to w kilka dni temu został wydany przez zespół muzyczny Monalex, ale jest to nowoczesna interpretacja legendarnego innego przeboju niemieckiej wykonawczyni. Na pewno poznacie, jakby to po niemiecku ten tytuł był, Ich liebe das Leben? Ja chyba tak. Za chwileczkę posłuchacie, może poznacie według ja, jeżeli znacie oryginał. I kolejna wykonawczyni też chyba zmierzyła się z... bo coś mi ten tytuł mówi, Chmurka 7, ale zobaczymy. Marię Sterner, ja, wydany utwór przez Fiesta Record Promo też kilka dni temu, takie dwie nowości, a po tych nowościach ja sięgnę w końcu do tej płyty naszego wykonawcy, którego doskonale znacie, i jego płyta też się właśnie ostatnio ukazała, dwie piosenki z tej płyty, od Dawida Janiaka dokładnie to będzie, ale na razie zespół Monalex w utworze Kocham życie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I tak ja znowu z ciekawości pogrzebałem w naszych kuferkach i chciałem zobaczyć, czy ten utwór od Monalex i Liebe das Lieben, czy mam oryginał? Mam oryginał w wykonaniu Wiki, ale też okazało się, że ten utwór tak się podoba, że za niego wzięły się też inne wykonawczyni, inni wykonawcy, jak na przykład Paulina Wagner, też ma ten utwór, Bella Maria też ma, ale najbardziej znany i od razu mi właśnie podeszło, że ja znam to wykonanie Andrei Berg. I ten utwór troski przygotowałem. A potem przejdziemy do Dawida Janiaka. To jeszcze raz posłuchamy tego utworu, ale w wykonaniu interpretacji Andrei Berg. Ich liebe das Lieben, czyli kocham życie.

0: Też bardzo fajne według mnie wykonanie. Kocham życie przez André Berg. A teraz coś pięknego, dokładnie coś pięknego, bo ta płyta tak się nazywa, a wydał ją Dawid Janiak. Oczywiście wytwórni Best Records Śląski, wytwórni, która właśnie takie kawałki naszych śląskich wykonawców ja nawet internetowo wysyła. To znaczy można przez internet zamówić i paczuszka fajniście wyjdzie. Powiem wam, że fajnie to wychodzi. A do wyboru, do koloru tych naszych śląskich wykonawców u nich na stronie jest. Ja z tej płyty wybrałem dwa utwory. Niech taniec łączy nas i niełatwa miłość.
1: Słuchaj Twojego radia online.

a na konsoli pozdrowień, która też na tej audycji była cały czas otwarta. Dobra, nieważne. Jak się podobała muzyka, to ok, nie było reklamacji przez konsolę pozdrowień, ale jest miły wpis od Georga, który napisał tak: pozdrowienia dla kierownictwa zamieszania, i tu w nawiasie żarty. No ale ja się nie gniewam. Tak mi się podoba to określenie. No i właśnie, o to chodzi. My też lubimy właśnie trochę polarmować, trochę pohałasować. Jak się mówi o nas, że jesteśmy jednym z głośniejszych radiów w internecie, to nas to bardzo cieszy. Coś musi się dziać. I Georg pisze: oj, umiecie wy tam wszyscy fajnie zamieszać, bo i lista przebojów, i polskie, i śląskie, i niemieckie też, i te najnowsze, i to wszystko z taką znajomością, no jak to na kierownictwo wypada. No ja chciałbym więcej wiedzieć o nich i mieć lepszą gadane, Georg, ale ja się staram, a jak ty to doceniasz, serducho moje się cieszy. Richtig fajne radio z urozmaiconymi tematami. No i fajnie, że taka opinia w twoich ustach padła. Pozdrowienia z Köln dla wszystkich prezenterek i prezenterów. Każdy ma swój specyficzny sposób prowadzenia audycji i to tak jest dobrze. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, a w tej chwili przed głośnikami widzę 144 słuchaczy. Ja chyba nie na miejscu z tym wpisem, bo jak lista przewojów, to i bez pozdrowień. No właśnie, Georg, to nie jest lista przebojów. Ja w czasie listy przebojów te wpisy, no nie powiem, żeby mi przeszkadzały, ale utrudniają prowadzenie audycji. Trudno się wtedy trochę skupić, ale przy zwykłej audycji, tak jak to dzisiaj jest, czemu nie?

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: A jak mamy larmować i mieszać z piosenkami? No to ja właśnie dzisiaj też trochę pomieszałem. Znowu przeglądałem nasze kuferki i znalazłem kilka płyt, które zostały zgrane na dysk. Nie zostały obrobione, nie przygotowane do grania, bo nie miały dokładnie zrobionych tytułów i tak dalej, ale na szybko, że trochę zrobił, bo znalazłem na przykład bardzo starą płytę od Cappuccinos, który też fajnie grają. I myślę, że Georg, ja też z przyjemnością posłuchasz. Cappuccinos, dwa utwory wybrałem. Pierwszy to Bom Bom Bailando, a drugi Keine War Widu. Piosenki przygotowane, a jak będzie się słuchało? No mam nadzieję, że dobrze, że nie będzie wielkiego larma. Dzięki za wpis, Georg.

Do naszego muzycznego wieczoru dołączyła także nasza koleżanka Ewa z Rybnika, czyli nasza figlarka. Witaj Ewo, pozdrowienia dla Ciebie i dla Marka. A Ewa napisała tak: witaj szefuncio Darku, pozdrowienia przesyłam dla Ciebie i Gabi, dla całego teamu radia oraz słuchaczy. Radosnego wieczoru jeszcze życzę i dużo uśmiechu na buzi. A teraz ja, najpierw tutaj fajniście napisała, a potem już mnie tutaj nerwuje. Będzie larmo. Ja myślałem, że ta lista dzisiejsza przygotowana, dogram sobie spokojnie do końca. Nie, oczywiście, że żartuję. I życzenia muzyczne jak najbardziej, bo figlarka pisze tak: to teraz poproszę o mojego zbójnika Janosika, bo go szukam, szukam, szukam i nie ma. Poproszę też piosenkę do wpisu, a drugą dla Ciebie, szefuncio. Dziękuję i do zaś, papa. Ja wpadła, pofiglowała i poleciała. Dzięki Ewo za wpis, życzenie muzyczne. A ty myślisz, że ja mam z Janosika? Ja, że gdzieś jego adres zgubił. A ponoć to w ogóle jest tak dobrze, ogólnie jest tak dobrze, że Janosików już nie trzeba. Janosiki to są przereklamowane, bo oni zabierali bogatym, a dawali biednym. No to co, nam miałby zabierać?

0: Ja, to zrobimy to, Ewo, w ten sposób. Ja, zbój Janosik, oczywiście, że jest. Tym razem posłuchamy Pawła Gołeckiego i Betty, bo oni też zbója Janosika fajniście zaśpiewają, a potem zrobię ci niespodziankę, bo ja żeś właśnie mówił, że ja miałem trochę czasu, żeby pogrzebać w naszych kuferkach, zobaczyć, co tam przyszło ciekawego do nas, co tam ja zarościało gdzieś w naszych kuferkach, czyli było przygotowane, a nigdy nie zagrane, i żeś znalazł wykonawcę, ja, cała płyta. Ona sobie grzecznie gdzieś na półeczce zakurzona leży, a na komputerze jest, i żech ją dzisiaj szybciutko obrobił. Podpowiem tylko, że on ma na imię Szekin. A reszta sobie dopowiedz. A możesz też zaczekać parę minut po zbóju Janosiku dwie piosenki od tego właśnie Carlosa, co żech jego płyta znalazł. A ty go ponoć lubisz bardziej od Janosika. Aż Janosik jest zazdrosny.
1: Zawsze gramy dla ciebie.

I tak zapewne nasza Ewa ma troski uśmiech od ucha do ucha, bo zbój Janosik poleciał. No a teraz ta niespodzianka. To jest płyta wydana w 92 roku. Oczywiście u mnie ona troszeczkę już też lat przeleżała. Płyta, na której znajdują się chyba 20 największych przebojów tego walijskiego wokalisty rock'n'rolla, czyli Shakin' Stevensa.

i album ten, to była taka, takie podsumowanie najbardziej udanej dekady w karierze tego artysty, bo on wtedy był chyba najlepiej sprzedający się wykonawcą lat 80. w Wielkiej Brytanii. Dwa utwory z tej płyty obrobione mam, zdążyłem je wczytać do komputera. Shakin' Stevens i utwór, który można chyba przetłumaczyć, List do Ciebie, a drugi też chyba bardzo właśnie dobrze znany, Marie Marie, Shakin' Stevens. Dwa utwory od niego z zakurzonej płyty Udarka.

Czas przy muzyce fajnie leci. No i kochani, ja troski już niestety zamknąłem konsolę pozdrowień. Jakbym komuś przyczasnął paluszki, to punkt apotekowy jest u Gabi, ja... Gabi siedzi w drugim pokoju i mówi, że bandaż ma, jodynkę ma, także jakby co, to opatrzymy. Ale konsola pozdrowień zostanie oczywiście otwarta na audycji naszej Aliny Ciążki z Kalisza, która już się zameldowała, że jest w domku i szykuje się do grania. Godzina 20. Serdecznie zapraszam na tą audycję, a jest z nami też Jola z Prudnika. Na konsoli pozdrowień pisze tak. Dobry wieczór, witaj Darku, witaj Jolu. Witam także wszystkich słuchaczy. Kochani, życzę wam jeszcze fajnego wieczoru z muzyką w tle. Bawcie się miło. Pozdrowienia dla Stewki, Oli, Bożenki, Małgosi Górak, Ewy Banaś, Gabi oraz Gabi z Kelnu. Buziaczki dla was wszystkich. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy będących na audycji. Dziękujemy za te pozdrowienia, które poleciały we wszystkie strony świata. A piosenki przygotowałem, ja mało czasu mam, ale piosenki jeszcze dwie, Jola, przygotowałem do twojego wpisu. Pierwsza to będzie, ja, taka można powiedzieć nowość, ale myślę, że ten tekst napisał ktoś, kto chyba wiedział, jak wyglądał pierwszy taniec, pierwszy wieczór twój i Mirka. Tytuł piosenki: Odleciałem dziś. A druga piosenka jeszcze z nowości, a trochę ich zostało, będzie na kilka audycji co obdzielić, a co ja godam, przyjdą jeszcze nowe, więc za każdym razem coś ich nowego będzie i nasi prezenterzy na pewno też te piosenki będą dla was grać. Zespół nazywa się Wind, a o czym jest ta piosenka, jaki tytuł? Nie wiem, wiem tylko, że jest coś o lecie, którego wszyscy wyczekujemy. Ale muszę się pochwalić, że po zimnych dniach dzisiaj u nas sobota była fajna i słoneczna. I proszę nie zazdrościć, bo nie wiadomo, jak to długo będzie. A więc Kail Armierz w piosence Odleciałem dziś, w podziękowaniu tobie Jolu za wpis, pozdrawiam ciebie, no i oczywiście twojego Mirka. Odleciałem dziś, a potem zespół Wind i będziemy się żegnać, zapraszając na kolejną audycję Aliny Ciążki.

stanie. Nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach. Świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie. Cokolwiek ma być.

I tak audycja dobiegła końca. Ja się żegnam z wami, ale do jutra, bo jutro, jak zauważycie na ramówce, tych audycji też jest sporo i tam między innymi nasza radiowa lista przebojów o godzinie 18, którą mam zaszczyt dla was prowadzić. A teraz zapraszam na audycję naszej Aliny z Kalisza, a piosenkę zaśpiewa dla Aliny na dobry początek jej audycji, też z nowości. Bardzo mi się ta piosenka spodobała, dlatego że jest fajna i radosna. Martin Mare zaśpiewa, a o czym? A zaśpiewa o lecie. O lecie, który, jakby nie patrzeć, jest okresem ciepłym, radosnym i wszyscy właśnie na to lato czekamy. A Martin Mare fajniście to zaśpiewa dla naszej Aliny. Do usłyszenia, miłego wieczoru, pa, pa, trzymajcie się zdrowo.

0: покажет.
1: Zapraszamy na audycję Aliny. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Alina z Kalisza. Zapraszamy.

I dobry wieczór, witam Was i serdecznie pozdrawiam oczywiście z Kalisza, zapłakanego, zimnego, chłodnego. Nie fajnie jest jak na maj, ale cóż, może się nam tutaj polepszy ta pogoda i będzie już lepiej, ładniej i słonecznie. Pięknie dziękuję za dzisiejszą audycję naszemu kierownikowi, oczywiście tego Radia Zamieszania. Darku, pięknie Tobie dziękuję za przeprowadzoną audycję i życzę Tobie i Gabi fajnego jeszcze milutkiego wieczorku. Pozdrawiam wszystkich prezenterów z rodzinkami, pozdrawiam naszych wspaniałych słuchaczy. Kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę Wam fajnej tej soboty. Miłego grillowania, bo jest nie tylko może u mnie jest chłodno, ale gdzie indziej jest fajnie ciepło, sprzyjająca pogoda na grillowanie, no i na wspólne tam świętowania. Zapraszam na konsolkę pozdrowień, konsolka jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie jakiekolwiek życzonka, kogokolwiek pozdrowić lub cokolwiek napisać, serdecznie na nią zapraszam. Piszcie, pozdrawiajcie się wzajemnie, bo to jest przyjemnie i każdemu chyba miło. No i cóż, Darku, dla Ciebie polecą dwie piosenki, więc wysłuchaj, te pioseneczki są dla Ciebie w podziękowaniu za Twoją przeprowadzoną audycję.

Jeszcze raz, Darku, pięknie Tobie dziękuję za przeprowadzoną audycję. Życzę fajnego, milutkiego Wam wieczorku, smacznej kolacji. No i odpoczywajcie sobie tam fajnie. A piosenka leci na powitanie wszystkich naszych słuchaczy.

pragnę powitać już na konsolce pozdrowień moją koleżankę, naszą prezenterkę naszego radia, Ajentkę ze Szkocji i Tadeusza. Witajcie kochani, serdecznie Was pozdrawiam i życzę fajnego, milutkiego wieczorku, fajnej soboty. A teraz zwracam się również do naszych jubilatów i solenizantów obchodzących swoje święto. Czy to są imieninki, czy urodzinki, kochani, bez względu na okoliczności, życzę Wam fajnego świętowania, miłego wieczorku, fajnej tej soboty. No i bawcie się, kochani, bawcie się i wszystkiego najlepszego dla Was od nas. Od nas prezenterów, od całej redakcji naszego radyjka z kierownictwem oczywiście na czele. Do życzeń oczywiście dołączają się nasi wspaniali słuchacze, a ode mnie dwa upominki muzyczne w postaci piosenek. I dla Was kochani zaśpiewa duo Phoenix, Przystanek Życzenia i Arvid Twoje Urodziny. Więc kochani, wszystkiego najlepszego.

I kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Was i dla tych wszystkich, którzy obchodzą swoje jakiekolwiek święto. Bawimy się teraz razem wspólnie, a ja witam na konsolce pozdrowień Ajenkę ze Szkocji i Tadeusza. Pierwsza wpisała się nasza Ajenka ze Szkocji. Dobry wieczór, Alinko kochana, przytulam do serduszka i fajnej audycji życzę. Zostawiam pozdrowienia dla Ciebie i Twojej rodzinki. Życzę Wam dużo zdrówka. Proszę o przekazanie pozdrowień dla Gabi i Darka, całej redakcji i do wspaniałych słuchaczy. Proszę o piosenkę dla wszystkich słuchaczy. Buziaki zostawiam. Cmok, cmok, dziękuję i do zaś. Tak napisała pięknie nasza Ajenka, nasza prezenterka ze Szkocji. A więc Ajenko, dobry wieczór, witam Cię, milutko, cieplutko pozdrawiam. Oczywiście życzę fajnego, milutkiego wieczorku, fajnej zabawy z naszym radiem, oczywiście radiem Larmo. Pozdrowienia lecą również od Ciebie do Gabi i Darka, ja się przyłączam do tych pozdrowień, no i do całej redakcji i słuchaczy. Kochani, wyłapujcie tutaj buziaki od naszej Ajenki ze Szkocji z życzeniami. No i cóż, nic mi tutaj nie pozostaje, lecz dołączyć piosenki, Ajenko, do Twoich pozdrowień. Pierwsza piosenka poleci, Baw się z nami, więc bawimy się, kochani, wspólnie.

kochani, to piosenka Dzień dobry słoneczko. Oczywiście autorem tej piosenki jest Ajena ze Szkocji, nasza Ajenka. A druga piosenka również poleci autorem, również jest Ajenka ze Szkocji, Do tanga i miłości trzeba dwojka. Ta piosenka leci od naszej Ajenki do wszystkich naszych wspaniałych słuchaczy. Więc kochani, wyłapujcie piosenkę. Ajenko, ja w imieniu wszystkich, kochana, tobie pięknie dziękuję.

I kochana Jenko, w podziękowaniu ode mnie dla Ciebie piosenka poleci mojego autorstwa, więc kochana, wyłapuj i życzę fajnego, milutkiego, dalszego weekendu.

No i złośliwość rzeczy martwych, wyleciałam w kosmos, ale chyba już wróciłam i jeszcze raz Was witam, serdecznie pozdrawiam. Kolejna piosenka poleci do wszystkich naszych słuchaczy. Adam Chrola, białe majowe bzy, bo właśnie kwitną nam te pachnące, różnokolorowe bzy. A więc słuchamy dalej.

witam pięknie już na konsolce pozdrowień Tadeusza. A Tadeusz napisał: witam i również pozdrawiam, ale ze słonecznego Szczecina. Zimno tam u Was, więc wysyłam gorące całusy i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Więc Tadeusz, pięknie Tobie dziękuję za te słoneczko, za te buziaczki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy w imieniu Twoim. No i te całusy lecą do wszystkich naszych wspaniałych słuchaczy, a Tobie i Twojej rodzince życzę dużo, dużo radości w ten weekend, no i fajnego spędzonego czasu oczywiście z naszym radiem, Radiem Larmo. Fajnie, że jesteś tutaj i z nami się bawisz. Nic mi tu nie pozostaje, lecz dołączyć piosenki do Twoich pozdrowionek, a więc poleci mojego autorstwa piosenka Życie to nie czekolada. Więc kochani, słuchamy piosenki polecą od naszego Tadeusza. A witam też również na konsolce pozdrowień Georga z Köln. Więc witaj Georg, serdecznie Cię witam, pozdrawiam Twoją rodzinkę i życzę fajnego, miłego wieczorku. A teraz słuchamy Życie to nie czekolada.

piosenka autorstwa Ayen ze Szkocji, Kiedy zgasną światła. Ta piosenka leci do pozdrowień Tadeusza,

No i Tadeusz, w podziękowaniu ode mnie dla ciebie zaśpiewa Joachim Grzewca śląskie szlagry, hawajska melodia. Wyłapuj tę piosenkę i życzę fajnego, milutkiego tobie wieczorku. Pozdrawiam całą twą rodzinkę.

teraz pięknie witam Georga z Köln. Witam z Köln. Pozdrawiam moderatorkę Alinę. Muszę przyznać, słyszę cię pierwszy raz. Ten twój podkład muzyczny przypomina mi jakiś film, chyba Noce i Dnie. Mam rację? Oczywiście, że masz rację. To są Noce i Dnie. Związane oczywiście z naszym Kaliszem. Maria Dąbrowska urodziła się w Kaliszu, miała swój pałacyk niedaleko Kalisza w Rusewie i oczywiście piosenki, ten walc jest grany co najmniej 2 razy do roku pod naszym kaliskim ratuszem. I ludzie wszyscy się tutaj fajnie oczywiście bawią. No fajnie grasz. Tak jak mówiłem, każdy ma swój styl i to dobrze, tak jest. A więc Georg, jeszcze raz cię serdecznie witam, pozdrawiam twoją rodzinkę. Życzę tobie i twojej rodzince fajnego weekendu. Oczywiście dużo słoneczka, radości, uśmiechu na buzi. No i fajnie, że tutaj z nami jesteś i się bawisz. Życzę ci jeszcze fajnej zabawy z naszym radiem, oczywiście radiem Larmo. Miło cię pozdrawiam i zapraszam na wszystkie audycje naszych oczywiście prezenterów. A dla ciebie zaśpiewa Demis Roussos.

Kolejna piosenka również poleci do pozdrowień Georga z Köln, a zaśpiewa Roy Orbison, California Blue.

Pisze, że nie słyszałeś mnie tutaj na tym radiu, a więc powiem ci, że ja nie jestem aż taka nowa prezenterka tutaj na tym radiu. No, gram chyba ze 3 lata już, więc nie miałeś możliwości może słyszeć mnie, a więc teraz tak trafiłeś, no i miło, miło, że jesteś. Ale zapraszam cię, zapraszam na kolejne moje również audycje. Kolejna piosenka również poleci do twoich pozdrowionek.

No i kochani, kolejne piosenki ode mnie dla Was. Jeżeli macie ochotę, to piszcie na konsolkę pozdrowień, aby usłyszeć swoje piosenki. A tak, to ja puszczam to, co ja lubię, co ja uważam. No i każdy wedle swojego gustu właśnie puszcza te piosenki i słucha. Więc jeżeli chcecie, to piszcie proszę o swoje kawałki, swoje pioseneczki. Także my też posłuchamy. A teraz piosenka mojego autorstwa Rosa Maria.

teraz, kochani, polecą dwie piosenki. Autorem jest Ajena ze Szkocji. Dziękuję Wam, majówkowy raj. Te dwie piosenki lecą ode mnie dla Was.

teraz, kochani, polecą dwie piosenki ode mnie dla Was. Tomek Koral, Zatańczmy Razem, to Ty mi pokazałaś. Te dwie piosenki, kochani, dla Was ode mnie.

Mimo upływu lat, głos twój w telefonie, te dwie piosenki. Autorem tych piosenek jest nasza Ajenka ze Szkocji, więc kochani, słuchamy dalej.

I kochani, ja za chwileczkę zamykam konsolkę pozdrowień, a jeszcze odczytam wpisik od naszego kierownictwa, czyli Gabi i Darka. Witamy wieczorowo, jesteśmy. Mieliśmy małe odwiedzinki Gabi u swojej siostry, a ja u swojego szwagra. Ha, ha, ha. Miłego wieczoru wszystkim, za pozdrowienia dla nas. Dziękujemy, buziole i życzenia spokojnej nocy wysyłamy. Pięknej niedzieli życzymy. A więc Gabi, Darku, fajnie, że mieliście odwiedzinki. Cieszymy się też z Wami i życzymy Wam fajnego, milutkiego wieczorku. No i fajnej niedzieli, dużo słoneczka. Buziole posyłacie, więc te buziole też lecą do wszystkich tutaj wymienionych. I również życzymy pięknej niedzieli. I dla Was, kochani, to Wasze pozdrowione piosenki. Jak z bajki mojego autorstwa, piosenka poleci dla Was.

Kochani, zbliżamy się ku końcowi mojej audycji. Kolejna piosenka do pozdrowień naszej Gabi Darka, Gwiazdeczko moja, mojego autorstwa.

I kochani, ja Wam pięknie dziękuję za obecność na mojej audycji, za wszystkie wpisiki na konsolkę pozdrowień. Życzę Wam miłej nocy, spokojnej nocy, no i pięknego, słonecznego, jutrzejszego dnia, pięknej, słonecznej niedzieli. Zapraszam również na jutrzejsze audycje naszych prezenterów, a jutro też mamy święto, urodzinki naszej prezenterki, naszej Ajenki ze Szkocji, więc audycje będą trwały już od samego rana. I tak, od godziny 11 do 13 zagra Agnieszka, od 13 do 14 gra Ewa Figlarka, od 14 do 16 gra Bogumił, od godziny 16 do 17 zagra również Agnieszka urodzinową audycję i od godziny 17 do 18 Chorzowianka z kwiatkami przyjdzie. No i od 18 do 19 lista przebojów i od 19 zaśpiewamy 100 lat naszej Ajence i od godziny 20 zagram ja. Zapraszam Was, kochani, na te wszystkie nasze audycje, naszych prezenterów i mówię Wam dobranoc, do zaś, pa, pa.

Przecież gdzieś być musi ktoś, kto nie porzuci, kto zawsze będzie mimo wszystko.